Ketujuannya ne wanta undang ne presiden ngardenen titiang ne we dumun demen atin titiange napi male presiden ngoledan semedon.